0: Zielony, kurwa, widzę. To panowie, i to pizdę macie, nie?
1: Schowaj się, schowaj się.